GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze: młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się Piłat?

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Nowe Granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefon.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Wojska rosyjskie coraz głębiej infiltrują teren Dobropolski w obwodzie donieckim. Według informacji ukraińskiej armii działania te mogą zapowiadać atak. Na ten moment są to jedynie pojedyncze incydenty i nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla miasta. Jednak rosyjska infiltracja ma na celu przede wszystkim siać chaos i destabilizować ukraińską obronę. W opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, w wyniku czego zginął jeden ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Prezydent Ukrainy oraz ambasadę Ukrainy w Polsce wyrażono wstrząsem i potępieniem wobec tego ataku, składając kondolencje rodzinie ofiary i życząc powrotu do zdrowia poszkodowanym. Sprawca ataku, 31-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez służby. Nie został on jednak jeszcze przesłuchany ze względu na swój stan zdrowia, a organy ścigania prowadzą obecnie czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i centralnej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie oraz Poznaniu, temperatura wynosi od 11 do 13 stopni Celsjusza, a opady deszczu są powszechne. Z kolei we Wrocławiu i Krakowie panuje sucha pogoda przy temperaturze 11 stopni. Na wschodzie kraju, w Rzeszowie, odnotowujemy intensywne opady deszczu przy temperaturze 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Piąteczek, piątunio. I co z tego, że jest 6 rano i trzeba jeszcze mimo wszystko ten piąteczek przetrwać? Będzie dobrze. Zaczynamy podwójne espresso w moje Radio 24. Maciek Chorzowski, zapraszam do godziny 10.

Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie próbują przestawić organizm z trybu wakacyjnego na zwykły. Nie przejmujcie się, jeśli idzie opornie, jest dopiero początek września. Jeszcze przez kilka dni można oficjalnie twierdzić, że człowiek się przyzwyczaja. A zanim się przyzwyczaisz, my zajmiemy się ścieżką dźwiękową tego poranka. Zostań z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Zabrze, Katowice, trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego. Powoduje to naprzemienne zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu w kierunkach Kraków i Wrocław. Na drodze ekspresowej S86 między Sosnowcem a Katowicami trwa remont oświetlenia, przez co zamknięty jest wewnętrzny pas ruchu. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Przemyśl, węzeł Jarosław Wschód, wyłączony jest MOP Zamiechów oraz pasy włączania i wyłączania po stronie lewej w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Dbając o ekologię, proponują nam kubki termiczne. I ja to bardzo doceniam. Kubek termiczny na kawę czy herbatę to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Tylko jeszcze, drodzy producenci, mam do was duży apel. Uwaga, będzie apel. Zróbcie takie kubki, żeby pijąc z tych kubków nie oblać sobie najpierw brody, potem koszuli, potem marynarki, potem spodni i jeszcze gaci do tego. O siedzeniu nie wspomnę i poparzonej lewej ręce albo prawej. No, mam nadzieję, że apel dotrze. Dotrze do was też muzyka w moje Radio 24. Zostańcie z nami.

Lubicie płatki? Bo jeżeli chodzi o płatki śniadaniowe, to istnieje taka odwieczna debata. Najpierw dawać płatki, czy najpierw dawać mleko? A jak mleko jeszcze się zsiądzie, zresztą niektórzy to i tak leją do płatków kefir. Ja za płatkami nie przepadam, ale granole czemu nie? Smacznego w moje Radio 24. Hey.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku, Szczecinie oraz Warszawie temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza. Na południu kraju, we Wrocławiu i Krakowie, panuje sucha pogoda przy temperaturze 11 stopni. W Rzeszowie notujemy intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Xi Jinping ogłosił, że on oraz Donald Trump osiągnęli porozumienie w wielu istotnych kwestiach wpływających na relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chiński przywódca określił spotkanie z prezydentem amerykańskim jako historyczny moment dla stosunków obu państw. Podczas uroczystej kolacji w Białym Domu Donald Trump wręczył Xi Jinpingowi rzeźbę Bielika Amerykańskiego, a obaj liderzy wspominali wspólną historię swoich krajów. Według doniesień chińskich mediów rozmowy dotyczyły sytuacji na Ukrainie, kwestii Iranu, statusu Tajwanu oraz relacji handlowych i rozwoju sztucznej inteligencji. Stany Zjednoczone wyrażają jednocześnie obawy przed rozlaniem się wojny na kolejne obszary. W kontekście międzynarodowych napięć pojawiają się również informacje dotyczące specjalnego zaproszenia dla Putina oraz losów niewidzialnych ofiar konfliktów zbrojnych, gdzie setki tysięcy osób zniknęło bez śladu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 10 do 13 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Szczecinie i Gorzu, występuje opad deszczu przy temperaturze około 12 lub 13 stopni. W centrum Polski, w Poznaniu i Warszawie również pada. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho, a termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, utrzymuje się opad deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Jakoś tak to się dzieje, że rano sekundy płyną jakby dwa razy szybciej niż po południu. Nie wiadomo, z czego to wynika. Myślę, że muszą na ten temat spojrzeć przynajmniej radzieccy naukowcy albo amerykańscy, ale czy oni coś mądrego wymyślą, taki do końca przekonany nie jestem. Chyba po prostu tak to już.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w międzywęzłach Mszana i Świerklany w kierunku Łodzi występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S3 między węzłami Kliniska i Rzęśnica trwają prace remontowe, co powoduje zwężenie z pasa szybkiego do pasa wolnego. Na autostradzie A4 w rejonie węzła Bolesławiec na obu jezdniach w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w związku z uszkodzeniem płyt betonowych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

A jak się tak rano okaże, że się wstanie i nie ma chleba, bo wczoraj się wszystko zjadło, to co wtedy robicie? Lokalny sklepik, piekarnia, czy też wyprawa do supermarketu? A może radzicie sobie bez? Zapraszam do podzielenia się waszymi opiniami na naszym Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy 12 stopni oraz lekki deszcz. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho i temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. Na wschodzie, w Rzeszowie, występuje intensywny deszcz przy temperaturze 11 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Według doniesień rosyjskiej redakcji BBC trwa rozbudowa rezydencji Władimira Putina w Soczi. Prace są realizowane na zlecenie Państwowej Ochrony w SO przez firmę powiązaną z bliskim współpracownikiem prezydenta Rosji. Nowe budynki zajmują większą powierzchnię niż poprzednia konstrukcja, co jest wyraźnie dostrzegalne na zdjęciach satelitarnych. Proces budowy wiązał się z licznymi konfliktami oraz sporami sądowymi między wykonawcami i opóźnieniami w realizacji prac. Koszty poszczególnych kontraktów budowlanych wynosiły od 90 do 500 milionów rubli, przy czym najwyższa kwota przekroczyła 22 miliony złotych. W wiadomościach zagranicznych informujemy o śmierci Jamesa Coppenhavera. Mężczyzna zmarł po tym, jak został poważnie ranny podczas zamachu na Donalda Trumpa w Pensylwanii w 2024 roku. W wyniku postrzałów Coppenhaver dożywotnio zmagał się z problemami zdrowotnymi, utratą czucia w nodze oraz trudnościami w poruszaniu się. Coppenhaver i jego żona skierowali pozew przeciwko władzom federalnym, oskarżając Secret Service oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego o zaniedbaniach w zakresie bezpieczeństwa podczas wiecu. Donald Trump oraz rodzina zmarłego podkreślali jego patriotyzm oraz niezwykłą odwagę i pozytywne nastawienie, mimo bolesnych doświadczeń. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy 12 stopni oraz lekki deszcz. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho i temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. Na wschodzie, w Rzeszowie, występuje intensywny deszcz przy temperaturze 11 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Minęła ósma w Moje Radio 24. Słuchasz porannego programu Podwójne Espresso w jego piątkowym, zdecydowanie luźniejszym wydaniu. Tak więc zapraszam na zdecydowanie luźniejszy zestaw piosenek.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku węzeł Mszana, węzeł Świerklany w kierunku Łodzi, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S8, na odcinku węzeł Poręba, węzeł Dybki w kierunku Białegostoku, prowadzone są roboty drogowe na pasie wolnym i awaryjnym. Na drodze krajowej do K22, na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą, ze względu na stan techniczny konstrukcji obowiązuje ograniczenie masy całkowitej do 3,5 ton, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierujący pojazdami o masie powyżej 3,5 ton powinni korzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jeśli właśnie wstaliście z łóżka, to być może jesteście jeszcze w tej chwili, w której w domu jeszcze jest cicho. I potem nagle zaczyna szumieć czajnik, niczym startujący odrzutowiec. A jak już zapiszcze i zabulgocze, nalejcie wody do kubka z czarną zawartością. Słuchacie Moje Radio 24.

Czasami warto wybrać się rano do sklepu po pieczywo, a właściwie to po jego zapach. Oni nawet uprawiają tam marketing zapachowy i coś w tym jest. Chleb pachnie, dobrze się kojarzy, a poza tym powoduje, że człowiek staje się głodny. Mam jednak nadzieję, że coś tam w szafeczce leży i jakiś chleb się u was znajdzie. Albo że chociaż macie blisko do tego lokalnego sklepiku. Pozdrawiam wszystkich, którzy takie sklepiki lokalne prowadzą. Jesteście naprawdę bardzo, bardzo ważni.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski temperatury wahają się między 12 a 13 stopniami Celsjusza. W Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie występuje opad deszczu, natomiast w Poznaniu notujemy lekki deszcz. W Warszawie temperatura wynosi 12 stopni przy umiarkowanym wietrze. Warunki pogodowe na południu są nieco lepsze. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho, a termometry wskazują odpowiednio 10 i 11 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, utrzymuje się lekki deszcz przy 10 stopniach. W Rzeszowie natomiast odnotowujemy intensywne opady deszczu przy temperaturze 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: W niemieckim parlamencie doszło do ostrej wymiany zdań między przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych. Przedstawiciel partii AfD przedłożył projekt uchwały zakładający blokadę akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej oraz wstrzymanie unijnej pomocy finansowej i wojskowej, z wyjątkiem wsparcia humanitarnego. Posłowie koalicji rządzącej oraz Zielonych zareagowali na te postulaty zdecydowanym sprzeciwem, oskarżając AfD o szerzenie rosyjskiej propagandy i blokowanie integracji Ukrainy z Europą. Jednocześnie stronnicy tej partii domagają się dla Niemiec lepszego dostępu do surowców w zamian za udzielane kredyty oraz krytykują udział kraju w określonych sankcjach. Mimo kontrowersji, AfD odnotowuje sukcesy w wyborach lokalnych i cieszy się rosnącym poparciem społecznym. W wiadomościach zagranicznych dziennik Financial Times donosi o nowej postaci na światowej scenie politycznej. 44-letni szejk, wyróżniający się stosunkiem do Izraela, został określony jako nowa gwiazda Partii Demokratycznej i zapowiada się na istotnego gracza w relacjach międzynarodowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 12 do 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 13 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panuje 12 stopni Celsjusza. We Wrocławiu odnotowano 11 stopni przy intensywnych opadach, natomiast w Suwałkach termometry pokazują 10 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1020 hektopaskali.

24. Po 9 w moje Radio 24 wcale nie zwalniamy tempa, wręcz je przyspieszamy, aby robocze obowiązki zepchnąć najszybciej jak się da i przynajmniej mentalnie o tej porze przenieść się w krainę błogiego weekendowego odpoczynku.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek Ruch odbywa się pasem lewym. Na drodze ekspresowej S3 na odcinku między węzłem Kliniska a węzłem Rzęśnica trwa remont nawierzchni, co powoduje zwężenie z pasa szybkiego do pasa wolnego. Na drodze krajowej Duka 66 na odcinku Brańsk, Bielsk Podlaski, ze względu na ograniczoną skrajnię na obiekcie mostowym, prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jest taka teoria fizyczna mówiąca o tym, że rano kołdra waży około 100 kg. Zwłaszcza jak jest chłodno, albo jak jest tak, że za oknem pada i psa by nie wygonił, a co dopiero człowieka, który musi iść do pracy. Mam nadzieję, że odrobinę energii się w was jeszcze dzisiaj rano znajdzie. To jest moje Radio 20.

Dlaczego tak to jest, że godzina w pracy potrafi trwać wieczność, a godzina rano przed pracą jakoś tak mija w mgnieniu oka? Niesprawiedliwość kolejną zauważyłem, jakoś ostatnio dużo mi ich z rana do głowy przychodzi. No cóż, żeby wam się tak udało, żeby dzisiejszy dzień w pracy zleciał szybko, wręcz ekspresowo i powroty do domu też obyły się bez większych korków.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 13 stopni Celsjusza, przy czym w Szczecinie opady są szczególnie intensywne. W centralnej Polsce, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu lub opadach. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy 12 stopni Celsjusza. We Wrocławiu temperatura wynosi 11 stopni przy intensywnych opadach. Natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometry wskazują 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W niemieckim parlamencie doszło do ostrej wymiany zdań między przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych. Przedstawiciel partii AfD przedłożył projekt uchwały zakładający blokadę akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej oraz wstrzymanie unijnej pomocy finansowej i wojskowej, z wyjątkiem wsparcia humanitarnego. Posłowie koalicji rządzącej oraz Zielonych zareagowali na te postulaty zdecydowanym sprzeciwem, oskarżając AfD o szerzenie rosyjskiej propagandy i blokowanie integracji Ukrainy z Europą. Jednocześnie stronnicy tej partii domagają się dla Niemiec lepszego dostępu do surowców w zamian za udzielane kredyty oraz krytykują udział kraju w określonych sankcjach. Mimo kontrowersji, AfD odnotowuje sukcesy w wyborach lokalnych i cieszy się rosnącym poparciem społecznym. W wiadomościach zagranicznych dziennik Financial Times donosi o nowej postaci na światowej scenie politycznej. 44-letni szejk, wyróżniający się stosunkiem do Izraela, został określony jako nowa gwiazda Partii Demokratycznej i zapowiada się na istotnego gracza w relacjach międzynarodowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce utrzymują się opady deszczu. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w tym w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 13 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy około 12 stopni Celsjusza, natomiast w Suwałkach jest chłodniej, temperatura wynosi 10 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Od rana do nocy gramy dla Ciebie konkret. Klasyczne hity, polska godzina, pościelowe historie piosenek. Bij do nas o każdej porze.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

Chcesz kogoś pozdrowić albo złożyć życzenia? Nic prostszego. 22 602 0068. Powiedz to na głos i wybierz kawałek. I jeszcze raz. 22 602 0068.

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Twój głos może polecieć w radiu już za chwilę. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: się.
1: Faceci generalnie później dojrzewają, ale na niektórych z nich czasem warto poczekać.
2: Reklama.
3: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W niemieckim parlamencie doszło do ostrej wymiany zdań między przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych. Przedstawiciel partii AfD przedłożył projekt uchwały zakładający blokadę akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej oraz wstrzymanie unijnej pomocy finansowej i wojskowej, z wyjątkiem wsparcia humanitarnego. Posłowie koalicji rządzącej oraz Zielonych zareagowali na te postulaty zdecydowanym sprzeciwem, oskarżając AfD o szerzenie rosyjskiej propagandy i blokowanie integracji Ukrainy z Europą. Jednocześnie stronnicy tej partii domagają się dla Niemiec lepszego dostępu do surowców w zamian za udzielane kredyty oraz krytykują udział kraju w określonych sankcjach. Mimo kontrowersji, AfD odnotowuje sukcesy w wyborach lokalnych i cieszy się rosnącym poparciem społecznym. W wiadomościach zagranicznych dziennik Financial Times donosi o nowej postaci na światowej scenie politycznej. 44-letni szejk, wyróżniający się stosunkiem do Izraela, został określony jako nowa gwiazda Partii Demokratycznej i zapowiada się na istotnego gracza w relacjach międzynarodowych. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w przedziale od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 14 stopni. W Szczecinie występuje intensywny opad deszczu, natomiast w Gdańsku mamy lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie, Poznaniu oraz Gorzowie, temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza. Na południu i południowym zachodzie, w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, termometry pokazują 12 stopni. Najchłodniej jest obecnie w Suwałkach, gdzie odnotowano 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

niemieckim parlamencie doszło do ostrej wymiany zdań między przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych. Przedstawiciel partii AfD przedłożył projekt uchwały zakładający blokadę akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej oraz wstrzymanie unijnej pomocy finansowej i wojskowej, z wyjątkiem wsparcia humanitarnego. Posłowie koalicji rządzącej oraz Zielonych zareagowali na te postulaty zdecydowanym sprzeciwem, oskarżając AfD o szerzenie rosyjskiej propagandy i blokowanie integracji Ukrainy z Europą. Jednocześnie stronnicy tej partii domagają się dla Niemiec lepszego dostępu do surowców w zamian za udzielane kredyty oraz krytykują udział kraju w określonych sankcjach. Mimo kontrowersji, AfD odnotowuje sukcesy w wyborach lokalnych i cieszy się rosnącym poparciem społecznym. W wiadomościach zagranicznych dziennik Financial Times donosi o nowej postaci na światowej scenie politycznej. 44-letni szejk, wyróżniający się stosunkiem do Izraela, został określony jako nowa gwiazda Partii Demokratycznej i zapowiada się na istotnego gracza w relacjach międzynarodowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury od 11 do 15 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, występuje deszcz przy temperaturach odpowiednio 15 i 14 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, opady są umiarkowane. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, mamy do czynienia z intensywniejszymi opadami przy 13 stopniach Celsjusza. Wschodnie regiony, w tym Suwałki i Rzeszów, również doświadczają deszczu przy temperaturach od 11 do 13 stopni.

0: 60 minut tylko polskiej muzyki.
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

0: Czy mnie słychać? Czy ktoś mnie tutaj słyszy?
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prokremlowska agencja RIA nowości opublikowała, a następnie szybko usunęła artykuł dotyczący możliwej nowej specjalnej operacji wojskowej Rosji. Tekst sugerował, że potencjalnym celem krótkiej akcji mogłaby być Litwa ze względu na jej decyzję o zniesieniu zakazu rozmieszczania broni jądrowej. Autorzy publikacji twierdzili, że państwa zachodnie dążą do rozmieszczenia broni nuklearnej przy granicach Rosji, co ma stanowić dla Moskwy duże zagrożenie. W artykule wspomniano również, że Polska odmówiła zgody na rozmieszczanie broni jądrowej na swoim terytorium. W wiadomościach lokalnych donosi się o nietypowych zdarzeniach w Tatrach. Nagranie przedstawiające taneczny pojedynek niedźwiedzi stało się hitem w sieci. Eksperci biorący udział w badaniach polskich drapieżników będą teraz określać stopień problematyczności tych osobników. Z kolei na Podkarpaciu doszło do próby ataku niedźwiedzia, podczas której zwierzę goniło ludzi przez 300 metrów. To były najważniejsze informacje.

Jasne informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne warunki w Polsce charakteryzują się chłodnymi temperaturami i opadami deszczu. Na północy w Gdańsku odnotowano 16 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 14 stopni przy intensywnych opadach. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 13 i 14 stopni Celsjusza. Na południu Polski, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowano 13 stopni Celsjusza. W Rzeszowie temperatura wynosi 14 stopni, a w Suwałkach jest najchłodniej – 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Minęła 13, a skoro 13, to czas otworzyć ostatni w tym tygodniu. Czas na wasze pozdrowienia i dedykacje. Przejmijcie tą antenę. 22 602 00 68. Zapraszam.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje radio 24.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

No i wakacje się skończyły, urlopy też powoli przechodzą do historii, ale spokojnie, dobra muzyka nie ma sezonu. Moje Radio 24, gramy dalej.

kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Twoje słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Codziennie. Godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Prokremlowska agencja RIA nowości opublikowała, a następnie szybko usunęła artykuł dotyczący możliwej nowej specjalnej operacji wojskowej Rosji. Tekst sugerował, że potencjalnym celem krótkiej akcji mogłaby być Litwa ze względu na jej decyzję o zniesieniu zakazu rozmieszczania broni jądrowej. Autorzy publikacji twierdzili, że państwa zachodnie dążą do rozmieszczenia broni nuklearnej przy granicach Rosji, co ma stanowić dla Moskwy duże zagrożenie. W artykule wspomniano również, że Polska odmówiła zgody na rozmieszczanie broni jądrowej na swoim terytorium. W wiadomościach lokalnych donosi się o nietypowych zdarzeniach w Tatrach. Nagranie przedstawiające taneczny pojedynek niedźwiedzi stało się hitem w sieci. Eksperci biorący udział w badaniach polskich drapieżników będą teraz określać stopień problematyczności tych osobników. Z kolei na Podkarpaciu doszło do próby ataku niedźwiedzia, podczas której zwierzę goniło ludzi przez 300 metrów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy lekkim opadzie. W Szczecinie pada intensywniej i odnotowujemy 14 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują między 14 a 15 stopniami Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Wrocławiu, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza, natomiast w Rzeszowie jest 15 stopni przy lekkim deszczu. Na wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Tu moje Radio 24 o 14 w piątek jeszcze zdążycie komuś zadedykować piosenkę i dołączyć do tego swoje pozdrowienia. 22 602 00 68. Czekam.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24. No fighting.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: To jest moje Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyta.

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

lato jeszcze się nie skończyło. Po prostu przeszło z trybu wakacje w tryb korzystaj, póki możesz. I tego się trzymajmy. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Mazowsze w 2 minuty, codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia, szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.
1: Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Chodził tyle lat, aż padł na beton.
3: Rok, godzina.
4: Mój tylko

0: Rok. Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Prokremlowska agencja RIA nowości opublikowała, a następnie szybko usunęła artykuł dotyczący możliwej nowej specjalnej operacji wojskowej Rosji. Tekst sugerował, że potencjalnym celem krótkiej akcji mogłaby być Litwa ze względu na jej decyzję o zniesieniu zakazu rozmieszczania broni jądrowej. Autorzy publikacji twierdzili, że państwa zachodnie dążą do rozmieszczenia broni nuklearnej przy granicach Rosji, co ma stanowić dla Moskwy duże zagrożenie. W artykule wspomniano również, że Polska odmówiła zgody na rozmieszczanie broni jądrowej na swoim terytorium. W wiadomościach lokalnych donosi się o nietypowych zdarzeniach w Tatrach. Nagranie przedstawiające taneczny pojedynek niedźwiedzi stało się hitem w sieci. Eksperci biorący udział w badaniach polskich drapieżników będą teraz określać stopień problematyczności tych osobników. Z kolei na Podkarpaciu doszło do próby ataku niedźwiedzia, podczas której zwierzę goniło ludzi przez 300 metrów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy umiarkowany wiatr oraz opady deszczu o różnej intensywności. Na północy w Gdańsku mamy 17 stopni, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 15 stopni. W centralnej części Polski termometry wskazują odpowiednio 14 i 15 stopni. Na południu oraz na wschodnim rejonie kraju temperatury wahają się od 12 do 16 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Minęła 15 w moje Radio 24. Wasze pozdrowienia i wasz wybór muzyczny. Zadzwoń 22 602 0068.

O 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: Przy okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Jeśli wakacyjny reset zadziałał, gratulujemy. Jeśli nie, to następna próba za rok. Tymczasem jest moje Radio 24 i całkiem niezły soundtrack do powrotu do rzeczywistości.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 0068. Nagraj się i lecisz. 22 602 0068.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Funkcjonariusze w Małopolsce przeprowadzili dwudniową operację, podczas której zatrzymano 193 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Do działań zaangażowano ponad 2400 policjantów, wspieranych przez strażników miejskich oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wśród zatrzymanych byli cudzoziemcy, z których część ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości od wielu miesięcy, a nawet lat. W kwestii świadczeń rodzinnych informujemy, że otrzymywanie wypłaty 800+ nie wyklucza pobierania Kindergeld. Urzędy weryfikują obecnie sytuację rodziców, a ZUS wypłaci 300 zł do końca września. Właściciele prawa do świadczenia muszą pamiętać o terminowym złożeniu wniosku. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowujemy opady deszczu przy umiarkowanym wietrze i ciśnieniu wynoszącym 1020 hektopaskali. W Szczecinie oraz Wrocławiu pada intensywnie, gdzie termometry wskazują 14 i 15 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym w Gdańsku i Rzeszowie, występuje lekki deszcz przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. W Warszawie, Krakowie oraz Suwałkach temperatura oscyluje między 12 a 15 stopniami Celsjusza.

No wreszcie piątek, wreszcie 16. Zamknijmy te laptopy, odłóżmy myszki w kąt, wsiądźmy do auta i jedźmy do domu. Niech towarzyszy nam Moje Radio 24.

Powrót do codzienności najlepiej robić powoli. Najpierw kawa, potem muzyka, a dopiero potem można sprawdzić, ile to maili przyszło podczas urlopu. I czek.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ w kierunku Łodzi i Gliwic występują zwężenia jezdni. Na drodze ekspresowej S6, na odcinku od węzła Szemud do węzła Gdynia Wielki Kak w kierunku Gdyni i Szczecina mogą wystąpić zwężenia jezdni z powodu prac gwarancyjnych. Na drodze A18 przy węźle Olszyna w strefie kontroli granicznej obowiązują zwężenie jezdni oraz zakaz wyprzedzania. Prędkość jest ograniczona do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Funkcjonariusze w Małopolsce przeprowadzili dwudniową operację, podczas której zatrzymano 193 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Do działań zaangażowano ponad 2400 policjantów, wspieranych przez strażników miejskich oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wśród zatrzymanych byli cudzoziemcy, z których część ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości od wielu miesięcy, a nawet lat. W kwestii świadczeń rodzinnych informujemy, że otrzymywanie wypłaty 800+ nie wyklucza pobierania Kindergeld. Urzędy weryfikują obecnie sytuację rodziców, a ZUS wypłaci 300 zł do końca września. Właściciele prawa do świadczenia muszą pamiętać o terminowym złożeniu wniosku. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano umiarkowany wiatr. W Gdańsku temperatura wynosi 16 stopni przy lekkim deszczu. Natomiast w Szczecinie mamy 14 stopni i intensywne opady. W Poznaniu temperatura sięga 14 stopni przy lekkim deszczu, a w Warszawie jest 13 stopni Celsjusza. Na południu kraju we Wrocławiu odnotowano 15 stopni przy intensywnych opadach, natomiast w Krakowie jest 13 stopni. W Rzeszowie temperatura wynosi 16 stopni przy lekkim deszczu, a w Suwałkach odnotowano 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Po 17 ruch na drogach jak zawsze w piątek wzmożony, ale to nic, przetrwamy tą godzinę dojazdu, może czasem godzinę 15, a potem już naprawdę święty spokój.

Zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do pierwszej w nocy w moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ w kierunku Łodzi i Gliwic występują zwężenia jezdni. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku od węzła Szemud do węzła Gdynia Wielki Kak w kierunku Gdyni i Szczecina mogą wystąpić zwężenia jezdni z powodu prac gwarancyjnych. Na drodze A18 przy węźle Olszyna w strefie kontroli granicznej obowiązują zwężenie jezdni oraz zakaz wyprzedzania. Prędkość jest ograniczona do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej, tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Donald Trump zapowiedział szerokie wsparcie finansowe dla obywateli Stanów Zjednoczonych. W przypadku jego zwycięstwa w nadchodzących wyborach, każdy mieszkaniec kraju miałby otrzymać $5000. Analizy publikowane przez magazyn The Economist wskazują jednak na poważne konsekwencje takiej polityki oraz istotne zmiany strukturalne, jakie mogłyby dotknąć Ameryki po sukcesie kandydata. W polskiej scenie politycznej trwają napięcia wokół Michała Moskala. Poseł zawiesił swoje członkostwo w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. Sytuacja dotyczy afery związanej z platformą Zonda Krypto oraz kontrowersji wokół poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Choć poseł zaprzecza udziałowi w przygotowywaniu dokumentów, media donoszą o możliwych konsultacjach z przedstawicielem zagranicznej giełdy. Janusz Kowalski domaga się usunięcia Michała Moskala z partii, argumentując, że kluczowe poprawki zostały przekazane podmiotom zewnętrznym bez wiedzy i zgody kierownictwa PiS. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie utrzymują się opady deszczu, a termometry wskazują wartości od 11 do 16 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi odpowiednio 15 i 14 stopni. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Krakowie i Wrocławiu, odnotowujemy około 13 i 14 stopni Celsjusza. Najcieplej jest obecnie w Rzeszowie, gdzie termometry wskazują 16 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać wodę.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w międzywęzłach Świerklany i Mszana w kierunku Ostrawy występuje lokalne zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku między węzłem Kliniczno a węzłem Widawa zamknięty jest pas prawy oraz awaryjny z powodu prac budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych. Na autostradzie A4 w międzywęzłach Przemyśl i Jarosław Wschód wyłączony jest pas wyłączania i włączania przy MOB Zamiechów. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

A od 23 codziennie robimy klimat pościelowe. Spokojniej, bliżej i tak bardziej na noc. Zostań z nami aż do pierwszej.

Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

ambasador Ukrainy w Warszawie, Wasyl Bodnar, przedłożył stanowisko dotyczące relacji z Polską oraz bezpieczeństwa obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju. Dyplomata podkreślił, że Rosja stanowi dla jego państwa jedyne realne zagrożenie i zaznaczył konieczność uwzględniania wrażliwości historycznej innych państw przy wprowadzaniu nowych postaci do ukraińskiego panteonu narodowego. Ambasador Bodnar ocenił doniesienia o niebezpieczeństwie, jakie mogą spotkać Ukraińców w Polsce, jako przesadzone, dodając, że większość z nich nie doświadczyła fizycznej agresji. W kraju doszło do poważnego ataku na funkcjonariusza policji. 33-letni mężczyzna z miejscowości Kraśnik Górny został oskarżony o usiłowanie zabójstwa oraz czynną napaść na funkcjonariusza. Podczas zdarzenia policjant został postrzelony w głowę i przeszedł operację, a obecnie przebywa w ciężkim stanie. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, a sąd rozpatruje teraz wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przestępstwa związane z nielegalnym obrotem bronią i amunicją. To były najważniejsze informacje.

Jasna informacja o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy opady deszczu. W Szczecinie oraz we Wrocławiu pada intensywnie, przy temperaturach odpowiednio 13 i 14 stopni Celsjusza. W Warszawie i Gdańsku termometry wskazują na 15 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza. Najniższe temperatury odnotowano w Suwałkach, gdzie termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali.

dzisiaj piątek, tak więc jutro z pewnością pojawią się nowe odcinki Mazowsza w dwie minuty, a te miejscowości, które już odwiedziliśmy przed wami do 20:00, latamy nad mazowieckimi osobliwymi i ciekawymi miastami i wsiami.

0: Proszę, w dwie minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze?

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Media ukraińskie informują o córce Katieriny Tichonowej i Igora Zełenskiego. Dziewczynka ma na imię Elsa i urodziła się w grudniu 2017 roku. Kreml nie skomentował oficjalnie doniesień dotyczących istnienia dzieci Putina ani wnuczki Elsy. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o podjęcie debaty na temat odpowiedzialnego dostępu do broni w Polsce. Podczas otwarcia strzelnicy w Bogutach-Piankach prezydent wskazał, że Polska na tle Unii Europejskiej pozostaje w tej kwestii na samym końcu. Nawrocki zaznaczył, że w Polsce około 1% obywateli ma dostęp do broni i potrafi się nią posługiwać, co jest odsetkiem znacznie niższym niż w Czechach, Austrii, Finlandii czy Szwajcarii. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy lekkim opadzie i umiarkowanym wietrze. Natomiast w Szczecinie odnotowujemy 13 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W Poznaniu, Gorzowie oraz we Wrocławiu termometry wskazują 13 stopni Celsjusza. Stolica Polski, Warszawa, może liczyć sobie na 15 stopni Celsjusza. Na południu i wschodniej części kraju temperatury wahają się od 12 do 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1020 hektopaskali.

0: dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: W 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: proszę, w 2 minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Półtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie półtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Półtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Półtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze?

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy. Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: zawsze w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa "chcemy być sobą" nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. "Chcemy bić ZOMO" wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3310, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: już miesiąc w mej samotnej drodze. Gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec. Sprawiedliwość i prawda, rzekłem do rotaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

z powodem tego, że jestem, że żyję, wyrzucam paranoik.

krzyk, mój głos, moje życie w tych słowach chcę usłyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję.

kino, ekspo, biuszko, wielu innych świat szukam.

samotnie każdego z nas. Wiatr kiedyś dotknie połamanych kwiatów.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.